0: Klasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Wasze bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.

got

0: SK Gorzów News.
1: Karolina Łupacińska, Wojciechowska, a ze mną w studio radiowy gość, pan Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, no gorąco rozpoczął się sezon ten, można powiedzieć, taki szkolny, trochę powakacyjny. I chciałabym zacząć najpierw od tematu, no związanego z tą mniej przyjemną stroną, z zadłużeniem, bo pojawiła się informacja, że właśnie jest 85,5 miliona, chyba jak dobrze pamiętam, zadłużenia i że to jest ogromna suma, że to jest właśnie rekordowa, czy tak jest właśnie i jakbyśmy od tego zaczęli, panie dyrektorze. To jest rekordowa suma, takiej nie było do tej pory, czy to jest kwota,
2: to znaczy,
1: która się...
2: Nie rozpatrywałbym tego, czy nie chciałbym mówić tu o tym, czy kwota jest rekordowa, czy nie jest rekordowa. Na pewno ta kwota się zmienia. Generalnie, jeżeli chodzi o aspekt związany z należnościami naszych mieszkańców wobec zakładu, jest to bardziej złożone zjawisko, którego pewnie nie jesteśmy do końca w stanie naszym słuchaczom przedstawić i omówić, bo na to się składa wiele elementów. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy, gdybyśmy mieli rozmawiać o tych należnościach, to ja bym wspomniał o dwóch, trzech danych. To, na czym się w tej chwili, czy to zadłużenie, na którym się w tej chwili skupiamy, to jest kwota 18, niecałych 19 milionów złotych. Do tego oczywiście kwota 8 milionów 300 to są też zaległości, które dotyczą lokali socjalnych. I mówiąc o tych dwóch kwotach, to są zaległości, które obejmują gospodarstwa domowe, czy też lokale, które są obecnie wynajmowane od miasta, od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Czyli te lokale są faktycznie zasiedlone, są mieszkańcy i to jest ta grupa osób, które ma problemy z bieżącym regulowaniem świadczeń. Pozostała kwota to jest kwota ponad 58 milionów złotych. To są należności, które pozostały na lokalach, są przypisane konkretnym osobom, natomiast tych osób bardzo często już w naszych zasobach nie ma. To są długi z wielu lat, które są przez nas ewidencjonowane, które staramy się odzyskać. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że może być to zadłużenie, którego po prostu nie odzyskamy.
1: No właśnie, bo... tak wejdę w słowo, bo jak zobaczyłam w ogóle te liczby, właśnie, że ta kwota tych tam 50, prawie 60 milionów właśnie to jest do osób, byłych lokatorów, których właśnie już nie ma albo zostali właśnie wyeksmitowani, to ta ściągalność od nich, no to chyba raczej jest taka mało prawdopodobna właśnie.
2: Tak, już powiem też dlaczego. Po pierwsze zacznę może od tego, że sam zasób komunalny, czy gminę, gmina ma zupełnie inną rolę niż spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, prywatny zarządca, czy prywatny właściciel danej nieruchomości. Jakby zasób komunalny to czy zadłużenie w zasobie komunalnym to nie jest tylko zjawisko, które pojawiło się w naszym mieście i w naszym zasobie. Niestety ta sytuacja dotyka gminy w całej Polsce. To wynika przede wszystkim z specyfiki zadań, jakie ustawodawca nałożył na samorząd. Właśnie w tym zakresie tej polityki mieszkaniowej, ale też pomocy osobom, które mają, są w tej trudnej sytuacji życiowej. Proszę mieć na uwadze, że gmina jest zobligowana do tego, żeby dostarczyć lokal socjalny. Gmina jest zobligowana do tego, żeby wskazać pomieszczenie tymczasowe. Gmina jest zobligowana do tego, że jak jest wyrok sądowy, to musi go zrealizować. My jesteśmy o tyle w tej trudniejszej sytuacji, że i ta sytuacja właśnie temu dowodzi, że w przypadku innych zasobów, to właściciele tych zasobów na podstawie wyroków, oni tego trudnego klienta wyprowadzają ze swoich nieruchomości i ten klient trafia gdzie? Do naszych zasobów.
1: Do
2: tego lokalu socjalnego, lokalu, czy do tego pomieszczenia tymczasowego.
1: Ale te długi, nie dość, to wszystko że, idzie za nim.
2: To inaczej. Jeżeli to jest osoba, która zamieszkuje dany zasób, oczywiście wierzyciel, czyli w tym przypadku spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, czy ten inny prywatna osoba, oni dochodzą tych należności od takiej osoby. Tylko chcę zwrócić uwagę, że gmina w tym momencie musi zapewnić taki lokal, musi go przygotować, czyli wyremontować, tak, i dostaje osobę,
1: z którą
2: która,
1: są problemy ogólnie,
2: która już były wcześniej problemy, nie regulowała na bieżąco płatności, dlatego doszło do między innymi do tej eksmisji i ta osoba trafia do naszego zasobu, więc nie oczekujmy, że ona nagle zmieni swoje podejście, postępowanie i nagle zacznie w naszym zasobie wnosić te opłaty. Oczywiście oprócz takich sytuacji mamy do czynienia też z osobami, które po prostu są nieuczciwe, jak to w każdym społeczeństwie, w każdej grupie społecznej. Są też osoby, które są nieporadne życiowo, najzwyczajniej w świecie. Po prostu nie radzą sobie, tak jak każdy z nas, nie radzą sobie w takich prostych, codziennych czynnościach. I to też jest obowiązek samorządu, przez oczywiście odpowiednie instytucje, żeby takie osoby wspierać. Na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę? Na ograniczenia, z jakimi my się zderzamy. Bo co możemy zrobić?
1: Zaraz sobie do tego przejdziemy. Chciałem jeszcze zapytać, bo właśnie gmina ma taki obowiązek, jeden, drugi, trzeci, żeby zapewnić miejsce takiej osobie, z którą są problemy. Ale właśnie, co jakby wam, jakie są narzędzia dane właśnie, żeby móc z tą osobą, może złe słowo, walczyć, ale właśnie, żeby ona płaciła, wywiązywała się z tego zobowiązania? No bo to jest w sumie, jak tak sobie popatrzymy, takie no koło zamknięte.
2: Właśnie w ten sposób oczywiście możemy to odczytywać i faktycznie ma to mocne podstawy. Ja podam to na przykładzie. Też chcę zapewnić w tym miejscu, że my robimy wszystko, ale absolutnie wszystko, oczywiście zgodne z instrumentami prawnymi, z których korzystamy, że staramy się odzyskać maksymalnie wszystkie należności. Ale no, też zderzamy się troszeczkę ze ścianą. Jeżeli nie ma woli po drugiej stronie, czyli nie ma chęci współpracy, nawiązania jakiegoś dialogu, zawarcia ugody i przede wszystkim tego dobrowolnej tej spłaty tych należności, no to w takiej sytuacji co możemy zrobić? No, ostatecznością jest skierowanie sprawy do sądu. I my to robimy. Uzyskujemy prawomocne wyroki sądowe. Jeżeli dalej ten dłużnik nie podejmuje żadnych czynności spłaty tych należności...
1: Chciałam tylko jeszcze, panie dyrektorze, wejść, bo tutaj mam taką daną, tutaj też od państwa właśnie, że w ostatnich latach, tutaj jest chyba 6 lat, 2019-2025, ponad 6 tysięcy, ale właśnie z powodu braku czy dochodów, czy majątku, posiadania czegokolwiek, umorzono aż 5800. To jest też bardzo duża skala. No to jest 200 około jakichś, że tak powiem, ustalonych i opcji możliwości odzyskania pieniędzy, to jest nikła
2: suma. To przytoczyła pani redaktor, jedną z danych, które są dosyć istotne. Ja nie jestem w stanie gdzieś tam wejść aż tak w szczegóły, bo pewnie nie starczyłoby nam czasu w tym programie, ale to pokazuje, z czym się mierzymy. Bo dzisiaj kierując sprawę do sądu, uzyskując prawomocny wyrok sądowy, następnie przekazując tą sprawę do egzekucji komorniczej, my nie mamy absolutnie gwarancji, że te środki zostaną wyegzekwowane. Ja podam tylko też w dwóch, trzech punktach, z czym się mierzy komornik. Jakie tu mamy ograniczenia? Komornik nie może pobrać ani jednej złotówki z zaświadczeń takich jak 800+, zaświadczeń rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych czy opiekuńczych. Nie może pobrać żadnych środków zaświadczeń pomocy społecznej, jakimi są zasiłki stałe, czy zasiłki okresowe, czy celowe. Nie może pobrać żadnych środków z alimentów. Nie może pobrać z jednorazowego środków, gdzie to są jednorazowe wsparcia czy dodatki, jak dodatki mieszkaniowe, energetyczne czy programy osłonowe. Komornik w przypadku minimalnego wynagrodzenia może tylko potrącić 25%. To samo jest w przypadku renty i emerytury. Jeżeli mówimy o eksmisjach, mamy okresy ochronne w przypadku, kiedy nie wskażemy tego lokalu zastępczego, więc naprawdę mierzymy się z wieloma przeszkodami.
1: Ja myślę,
2: czasami,
1: że te ograniczenia są bardzo duże.
2: Dlatego wyrażę oczywiście swój pogląd, ale mam czasami takie przeczucie, bo pracuję z tym na co dzień, że osoby, które są nieuczciwe w stosunku do pozostałych mieszkańców, do społeczeństwa, które w jakiś sposób żyją na nasz koszt, bo żyją też na mój koszt, pani redaktor koszt, mają więcej uprawnień niż podmioty, takie jak Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, które chcą wyegzekwować coś, co nam się należy, tak? Więc stąd ta materia związana z tym zadłużeniem, ona jest tak trudna, skomplikowana i nie ma prostego rozwiązania, które pozwalałoby nam skorzystać z tego i skutecznie, czy bardziej skutecznie odzyskiwać te należności, które mają mieszkańcy w stosunku do nas.
1: Zastanawiam się nad tymi możliwościami, no bo tak, my oczywiście bazujemy na naszym tutaj ZGM-ie gorzowskim, ale tak jak już wspomnieliśmy, że to dotyczy także innych tego typu zakładów w całej Polsce, więc te zadłużenia są spore. Czy tu, nie wiem, jest opcja na przykład jakiegoś prawa innego, jakieś możliwości, coś w tym kierunku idzie, gdzieś się spotykacie właśnie z innymi, że tak powiem, tak, dyrektorami, czy tam z tego typu zakładów i dyskutujecie o tym, czy gdzieś to idzie dalej, czy to zostaje, że tak powiem, na lokalnym podwórku?
2: Znaczy się, tak jak wspomniałem, korzystamy wszyscy z tych samych narzędzi. Oczywiście rozmawiamy, my swego czasu przecież jeździliśmy do innych miast, do innych samorządów, rozmawialiśmy. Czasami się pojawia w przestrzeni, ale że te miasto sobie lepiej radzi, czy te miasto sobie, a nas podając jako za przykład, że jest gorzej. Ale tutaj trzeba podejść do tego bardzo indywidualnie i rozebrać to na czynniki pierwsze. Ja mogę to też podeprzeć pewnymi argumentami. Proszę pamiętać, że my, mówię jako nasz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, my wykazujemy wszystkie należności, wszystkie. Nie mamy tego w różny sposób poksięgowanego. Czyli tutaj na należności na przykład, które są, dotyczą lokali obecnie wynajmowanych i lokali, które już odzyskaliśmy. My to pokazujemy łącznie. My po pierwsze mamy zewidencjowane te należności, ale proszę zauważyć, że od tych należności cały czas narastają odsetki. Z całej tej kwoty należności ponad 44% stanowią odsetki. My jesteśmy jednostką budżetową. Podlegamy pod ustawę o finansach publicznych, więc my nie możemy tych odsetek nie naliczać. Te odsetki, najczęściej ten przyrost, który widzimy rok do roku, on właśnie wynika z tych naliczonych odsetek, które my jesteśmy zobligowani również naliczyć. Kolejna rzecz, to jest kwestia programów i właśnie tego odbioru społecznego. Przypomnę, że u nas w roku 2020-2021 funkcjonował, wprowadziliśmy program oddłużeniowy. On miał pomóc tym rodzinom, osobom, które były w trudnej sytuacji życiowej, miały te należności, żeby z tego wyjść. Żeby
1: no właśnie, zacząć. Bo podaliście rękę, tak? Tym osobom, które mają problemy.
2: Tak. Można było wyjść z tej spirali zadłużenia. Przecież proponowaliśmy 5 form spłaty tego zadłużenia. Jedna z form zakładała, że odstępowaliśmy od całości, od 100% należności. Tak, pozostałe formy to było 70% umorzenia należności, 60-50% i zamiana na lokal mniejszy, która również pozwalała jeszcze dodatkowo umorzyć 50% należności.
1: Jakie było zainteresowanie?
2: Łącznie, no właśnie, jakie było zainteresowanie? Niepełne 300 wniosków, z tego podpisaliśmy około 280 ugód, a do końca doprowadziliśmy może połowę z tego. Dlaczego? Dlatego, że część z tych osób, które podpisało z nami ugody, od razu na samym początku w zasadzie doprowadziło do tego, że te ugody zostały rozwiązane. Bo liczyło na to, że zaległości zostaną umorzone, a oni ze swojego zobowiązania się nie muszą wywiązywać. Nie wnosiły opłat wynikających z rat, które wspólnie ustaliliśmy.
1: Ja przypomnę, moim gościem był pan Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.
0: SK Gorzów News.
3: W magazynie m.in. o domkach dla kotów, o tym, kto może zostać ratownikiem, sporo o hospicjum, na początek jednak o działaniach prokuratury. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
4: Jak zmarł zaginiony 20-latek z Pamięcina, mają ustalić śledczy, pomóc mają w tym specjalistyczne badania. Mariusz poszukiwany był od 17 stycznia. Makabrycznego odkrycia dokonano 2 września na łące przy Odrze w rejonie Pławidła. Ludzkie szczątki należą do 20-latka, co potwierdziły badania genetyczne. Nie było to łatwe, bo zwłoki były w znacznym stadium rozkładu. Teraz specjaliści próbują ustalić, czy doszło do przestępstwa, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
5: Wpłynęła opinia z badań genetycznych i potwierdzono tożsamość, ale postępowanie nadal trwa, także jeszcze nie zostały podjęte decyzje. Będzie też opinia anatomopatologiczna, której jeszcze nie mamy. Dalej staramy się stwierdzić, czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, czy nie. To opiniowanie biegłego jest bardzo trudne. Trudno tam mówić w ogóle o przyczynach zgonu i są poddawane bardzo dokładnej analizie pod kątem obrażeń.
4: Przypomnijmy, w styczniu od razu po zgłoszeniu rodziny Mariusza policjanci, psy tropiące i drony ruszyły w leśny i trudno dostępny teren. W marcu po roztopach działania wznowiono. Nie dały one efektu. We wrześniu przypadkowa osoba znalazła szczątki na łące.
1: Nie ma idealnego kandydata na ratownika medycznego. Studia i życie weryfikują wszystkich, twierdzi Andrzej Schmidt, dyrektor gorzowskiego pogotowia. W systemie wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego jest około 70 osób, kobiety i mężczyźni. Różnice fizyczne są ogromne. Ten kandydat, który wydaje się, że będzie cudownym ratownikiem, potrafi zrezygnować po 2 tygodniach, mówi dyrektor Schmidt.
6: Trudno jest powiedzieć, nie ma takiego jednego wzorca. Są, przecież w końcu mamy ratowniczki, które pracują u nas. Przychodzą do mnie ratownicy medyczni z AJP na staże. Bardzo często duża grupa z nich to są właśnie kobiety. Jak też patrzę tak w sposób fizyczny, to różnice są duże. No my tak samo mamy ratowników. Mamy takich, którzy są ksywa malutki, ale to jest prawie 2 metry wzrostu i 150 kilo żywej wagi, więc to nie można powiedzieć, że predyspozycją to jest właśnie wysoki, szczupły brunet. To jest absolutnie nie tak, bo ten rozstrzał taki jest bardzo duży. Co do charakterologicznych cech, to proszę mi też wierzyć, że to się wszystko zmienia w tych ludziach. Im więcej pracują, tym ich bardziej to życie medyczne kształtuje i dobrze, jak ich kształtuje w ten sposób pozytywny. A więc człowiek, który rozpoczynał pracę ten sam w porównaniu z nim za 10 lat, to bywają już tak charakterologicznie, mentalnie zupełnie inne osoby. Wczoraj miałem spotkanie w izbach lekarskich z młodymi adeptami medycyny, czyli z ludźmi, którzy rozpoczynają staż medyczny, staż podyplomowy, którzy dostają swoje pierwsze prawo wykonywania zawodu ograniczone. I też im mówiłem, żeby pamiętali jedną rzecz, że oni skończyli medycynę, ale nie są jeszcze lekarzami. Niektórzy nawet po kilkudziesięciu latach, patrząc na to obiektywnie, mówią, ja nie wiem do końca, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem lekarzem. Medycynę skończyłem, pracować pracuję, ale nie czuję się, żebym był lekarzem albo bardzo dobrym lekarzem. Z ratownikami pewnie jest tak samo, że kończą swoją szkołę, są nabici tą wiedzą, a życie to wszystko weryfikuje, kontroluje i pokazuje im, że po takich studiach człowiek jest, wydaje mu się, że wszystko wie, a im więcej się uczy, im więcej zobaczy, to mówi sobie, kurczę, nic nie wiem, no muszę się jeszcze tego douczyć, im więcej się uczy, im więcej przypadków widział, to
4: więcej
6: mówi,
4: braku widzi.
6: Głupi, więc jakby mnie pan pytał o wzorzec SEWR ratownika medycznego, to przypuszczam, że takiego nie ma. Ktoś, to na kogo patrzymy i wydaje nam się, o, to by był ktoś, to się okazuje, że nie wytrzymuje psychicznie na przykład tego. Tak samo jak ludzie, którym się wydaje, że fajna taka robota, idę, bo to iu, powyje, fajne mundurki mamy, biegamy do wszystkiego, tutaj takie można się pokazać.
4: Seriale robią.
6: Tak, te seriale najgłupsze na świecie, jakie tylko mogą być, no już takich idiotyzmów, jak tam pokazują od czasu do czasu, wytrzymuję obejrzeć tego tych 5 minut tego, to muszę powiedzieć, że naprawdę Pan Bóg u góry to wszystko widzi i poczeka. Zobaczycie, że twórcy tego serialu prezentów na Mikołaja nie będzie, bo to się nie da takiej głupoty tandety sprzedawać bezkarnie. I wracając do życia, wydaje się, że dobrze by było, żeby ci ludzie różnej konstrukcji, nawet psychicznej, niektórzy nie wytrzymują i odchodzą z tego zawodu, naprawdę, proszę mi wierzyć, i życie to weryfikuje, ale gdybym miał naprawdę określić ten wzorzec zebr, to się nie da. To się nie da tego określić, bo to różnie. Wydaje się, że w innych zawodach możemy powiedzieć, no przepraszam bardzo, gdzie ten facet pcha się do górnictwa, te chuchro i tak dalej, nie da sobie rady. U nas to chuchro może sobie dawać dobrze radę. Inaczej to jest, inaczej to wygląda i ja się nie podejmuję opisu tego, jak powinien wyglądać modelowy kandydat na ratownika medycznego i proszę bardzo, ci co przejdą pod rozwieszonym sznurkiem, to i tych wyrzucamy, a ci co nie przechodzą, to dajemy im studiować. Ci, którzy byli najlepsi, taką średnią mieli w szkole, średniej, to ich przyjmujemy, tych gorszych nie przyjmujemy. Życie i studia zmieniają ludzi, więc można dać ludziom każdemu szansę i ten, który się wydaje, że będzie cudownym ratownikiem, może nie wytrzymać, bo powie, przepraszam, ja mam już dosyć tej śmierci, tego jeżdżenia do tego wszystkiego, bo zwariuję za chwileczkę, bo sam patrzę na swoje dzieci i widzę tylko i wyłącznie zagrożenia dla siebie, dla moich dzieci, dla mojej rodziny i ja tego psychicznie nie wytrzymuję, będę robił coś innego. Zdarza się tak po prostu.
1: W Polsce do wykonywania zawodu ratownika medycznego konieczne jest wykształcenie wyższe. Takie zdobyć można na gorzowskiej AJP. Od 2021 roku prowadzone są studia pierwszego stopnia. W tym roku ruszą także 2-letnie magisterskie. Szczegóły na stronie i Facebooku uczelni. Gorzowianie narzekają na pijących pod murami obronnymi. Policyjne statystyki tego jednak nie odzwierciedlają. Od września funkcjonariusze wezwani zostali tylko raz do grupy młodzieży. Na ławeczkach pod murami od strony ulicy Jagiełły przesiadują grupę osób, które można nazwać kloszardami. Niektórzy z nich piją alkohol. Gorzowianie dostrzegają problem.
7: Widzę, jak siedzą na ławeczkach, to tam. Był okres chyba, że ich przygonili latem i chyba nie było.
8: Duży problem właśnie z pijącymi osobami.
9: Widziałem właśnie nieraz. Jest problem i to duży jest problem. Chociaż nie wiem, czy zaczepiają, czy nie, ale jest.
1: Rzecznik Gorzowskiej Komendy Policji dodaje, że miejsce jest mu znane. Patrole pojawiają się tam prewencyjnie, podobnie jak w innych częściach miasta. Centrum Gorzowa w ocenie policji jest spokojne i bezpieczne. Więcej interwencji jest tylko w weekendy pod lokalami.
4: Do Gorzowa trafią kolejne elektryczne Solarisy, choć nie były najtańsze. Za 12 autobusów Gorzów zapłaci ponad 38 milionów złotych. O 6 milionów tańsza była oferta producenta z Hiszpanii, ale te autobusy oceniono niżej pod względem technicznym. Stąd wybór wozów, które gorzowianie dobrze znają. 12-metrowe autobusy mają być dostarczone do 2028 roku. Gorzów zakupił też dwa mniejsze pojazdy klasy MIDI. Tu też wygrała oferta droższa. Autobusy dostarczy firma Znakła za 5 milionów złotych. Te powinny się pojawić w Gorzowie najpóźniej za rok.
1: W Gorzowie powstaną kolejne ścieżki dla rowerzystów. Pieniądze przekazał marszałek lubuski i Gorzów otrzyma 2 700 000 złotych unijnej dotacji. Całość kosztować ma blisko 4 miliony złotych. Więcej wie Sebastian Górny.
10: Planowane ścieżki pieszo-rowerowe stanowią brakujący element w infrastrukturze rowerowej będącej łącznikiem od gminy Bogdaniec do gminy Kłodawa. Chodzi o budowę traktu o długości 1,6 km wzdłuż Alei 11 Listopada i ulicy Składowej, a także ulic Olimpijskiej i Żelaznej oraz fragment od skrzyżowania z ulicą Garbary do ulicy Jancarza do planowanego centrum przesiadkowego. Ponadto wykonane i zmodernizowane będzie oświetlenie tych ciągów, a także doświetlone będą przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
1: Kasa będzie też na drogi rowerowe w gminie Santok, w Strzelce Krajeńskich, a dokładnie w Garcku, na terenie gminy Skwierzyna, na ścieżki łączące Kłodawę, Łośno i Łośno-Lipiana, także w gminie Drezdenko.
3: Tylko nieco ponad miesiąc trwała budowa nowego rektoratu i sal dydaktycznych Gorzowskiej Akademii przy ulicy Chopina. Za ponad 50 milionów dzięki zastosowaniu technologii modułowej błyskawicznie postawiono konstrukcję. Teraz prace wewnątrz, a pierwsze zajęcia dopiero w przyszłym roku.
1: Działka pod nowy budynek Gorzowskiego Hospicjum wkrótce zostanie przekazana. Stanie on u zbiegu ulic Walczaka i Stylianowej, zapowiedział prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Formalnie decyzja będzie musiała jeszcze przejść przez Radę Miasta.
11: To miejsce już więcej przestrzeni nie zyska, dlatego przygotowujemy już działkę u zbiegu ulicy Walczaka i Spilonowej na nowy obiekt hospicjum. No, przygotowujemy ją do przekazania Państwu tejże działki. To tak naprawdę jest kwestia jakby techniczna przygotowania wydzielenia jej uchwały Rady, więc myślę, że to są naprawdę jakieś miesiące. Ale oczywiście za działką no, trzeba będzie myśleć o finansowaniu. No i też chciałbym potwierdzić, że Państwa wniosek, który złoży się do budżetu, w tym budżecie przyszłorocznym, kwocie, o którą Państwo wnioskujecie, tak? Będzie zrealizowany. 250 tysięcy złotych.
1: Potrzeba opieki paliatywnej jest gigantyczna. Zapytania o wolne miejsca w Gorzowie trafiają nawet z Poznania czy Warszawy, mówi Anna Kobyłka z Hospicjum Świętego Kamila.
12: Ze względu na rosnącą potrzebę udzielania pomocy paliatywnej osobom potrzebującym, chorującym na nowotwory, musi powstać nowa baza. Nowe miejsce, w którym powstanie oddział paliatywny, hospicjum stacjonarne tak zwane. I to będzie to nowe hospicjum. Chodzi o to, żeby większa liczba osób mogła korzystać z pomocy hospicjów, bo my obsługujemy północ województwa lubuskiego, kilka powiatów, oprócz tego też pacjenci z zachodniopomorskiego, a nawet niekiedy dzwoni Warszawa czy Poznań, czy jest u nas miejsce, bo chcieliby przekazać pacjenta. Więc zapotrzebowanie na tą opiekę jest rosnące, więc musi powstać większy budynek z większą ilością łóżek, więcej sal, żeby pomagać pacjentom chorym onkologicznie, którzy potrzebują wsparcia hospicyjnego. Jeśli chodzi o ten budynek, to z tego, co rozmawiali zarząd i dyrekcja, to będzie również placówka niosąca pomoc.
1: Dotychczasowa siedziba przy ulicy Spilonowej pozostanie. Właśnie powiększyła się o nową część. Znalazły się w niej m.in. nowe pokoje dla personelu i pacjentów oraz pokój pożegnań. Inwestycja kosztowała 2 miliony złotych. O szczegółach wkrótce.
13: Żonkile rozkwitną w kolejnym miejscu. Na wiosnę żółto zrobi się na skwerze wydarzeń gorzowskich 31 sierpnia 1982 roku, lepiej znanym gorzowianom jako skwer przy Starym Empiku. Akcja po raz 22 wsparła gorzowskie hospicjum Świętego Kamila. Mieszkańcy i ludzie związani z placówką w czwartek w samo południe zasadzili 5 tysięcy cebulek żonkila. Udział brały przedszkolaki, seniorzy, dołączyli się też przechodnie, mówi Anna Kobyłka z hospicjum Świętego Kamila.
12: Jesienna, jest to akcja jesienna, ona trwa we wrześniu i w październiku. Tak, jeszcze mamy cebulki żonkila, które chcieliby Państwo nabyć i wsadzić w swoich ogrodach czy na balkonach. To są tak szczególne cebulki żonkila, bo w zamian za te cebulki my prosimy o darowiznę. Czyli my przekazujemy cebulkę, Państwo dajecie nam darowiznę. Zaangażowane szkoły, przedszkola, parafie, firmy uczestniczą w tym roku. Wydaje mi się, że znowu idziemy na rekord, jeśli mogę to tak nieśmiało prawie, że w połowie akcji powiedzieć. Wielka uroczystość dla nas, bardzo ważna, ponieważ symbolicznie 5 tysięcy cebulek żonkila w centrum miasta i to jest kolejny taki dar dla hospicjum, podziękowanie mieszkańcom miasta za to, że nas wspierają, bo wiosną one zakwitną i zrobią wielkie wow.
13: Na pola nadziei trafimy już m.in. przy Białym Kościółku czy skwerze przy Łaźni. Zainteresowane szkoły czy przedsiębiorcy wciąż mogą nabyć cebulki w hospicjum.
1: Zbuduj budkę dla kotów, pomóż zwierzakom i zgarnij kasę. Zespół Szkół Specjalnych nr 14 zaprasza uczniów, przedszkolaków, firm, a także mieszkańców do konkursu Życzliwi kotom, czyli gorzowskie budkowanie. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października. Domek można wykonać zespołowo. Może też być to praca indywidualna. Budki będą sprawdzane przez komisję konkursową i najlepsze nagrodzone. Pierwsze miejsce to 500 zł, mówi Agnieszka Kulesza, nauczycielka i organizatorka konkursu.
14: Jaki jest odzew? Bo to już parę lat.
15: Tak, to już jest piąta edycja konkursu Życzliwi kotom, czyli gorzowskie budkowanie. No z frekwencją jest różnie. Jest rok, że był rok, że było ponad 30 budek, w zeszłym roku było bodajże 13, także nigdy nie wiemy, ile tych prac powstanie, ale myślę, że zawsze warto. No punkty są zarówno za funkcjonalność, jak i estetykę. Funkcjonalność sprawdza zawsze pan Piotr Gontarz z Fundacji Anaconda. No może ja bardziej też zwracam uwagę na estetykę, także zawsze wszystko jest punktowane. Funkcjonalność, estetyka oraz właśnie wykorzystanie tych materiałów recyklingowych. To jest również punktowane. Budki są, pierwotnie były przekazywane Fundacji Anaconda, ale po pierwszym konkursie ludzie sami po prostu zgłaszali się do nas. Osoby, które dokarmiają te koty wolno żyjące, same się do nas zgłaszały i my te budki po prostu przekazujemy wszystkim, którzy dokarmiają i chcieliby taki domek otrzymać. Finał będzie 5 listopada, więc zapraszamy. Finał będzie w Galerii Nowa Park. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane na ten finał i później będzie można się już umawiać na odbiór gotowych domków kocich.
1: Szczegóły znajdziecie na Facebooku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14.
13: Wilczyca z Młodym, gminie Bogdaniec. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie chodzi o wzbudzanie paniki, a o bezpieczeństwo ludzi. Wilki widziane były przy starym cmentarzu w Jenińcu.
1: Wilczyca ze względu na szczenięta może być nadwrażliwa. By je chronić, może być nieprzewidywalna w swoim zachowaniu. Dlatego tak ważne jest, by od dzikiej zwierzyny trzymać się z daleka. Nie podchodzić, nie karmić, nie robić zdjęć. Trzeba spokojnie odejść, bez gwałtownych ruchów. Spacery z psami? Tylko i wyłącznie na smyczy. Puszczone wolno zwierzę może sprowokować wilka. Jeżeli zobaczysz wilki, poinformuj o tym urzędników lub odpowiedniej służby. Nie działaj na własną rękę, bo może to się skończyć tragedią.
13: Urzędnicy przypominają, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wilk w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej. O płoszeniu, odławianiu czy relokacji tych zwierząt decyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
16: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
17: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
16: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
17: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
16: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
18: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle. Więc dzień dobry, jesteś.
19: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
18: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. To pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
19: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
18: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
19: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe. I chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak się myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
18: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
19: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
18: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej, wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
19: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
18: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
19: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
18: no
19: nie? Więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
18: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek no mimo wszystko bardzo młody ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
19: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać. Ruszać.
18: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
19: Na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
18: tak.
19: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tego pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
18: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie,
19: tak,
18: co?
19: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
18: I tu pojawiasz się ty.
19: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
18: Tak jest.
19: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
18: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszemu.
19: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
18: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca. Też mam na myśli to, że właśnie intro
19: nie jest to
18: się
19: na
18: pojawia.
19: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którym stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, bo to nasze skończyło na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
18: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
19: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No tak, no jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
18: Okej. Okay. Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale
19: albo myślę, używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
18: Ale to akurat zakłada nową płytę.
19: Tak.
18: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
19: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat, albo przemyśleć.
18: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
19: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że kilka tysięcy ludzi śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
18: To robi chyba wrażenie. Tak, co? To znaczy, zakładam, że trudno potem się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
19: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. Mm-hmm. To jest po prostu angażujące. Mm-hmm.
18: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
19: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam, tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to wiesz, muza to też nie jest wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
16: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów, a na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
20: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
16: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
21: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
22: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
21: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
22: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
21: A co się zmieniło w takim razie?
22: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
21: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
22: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
21: A czego słuchasz na co dzień?
22: Na co dzień.
21: Właśnie taki old school, to była Abba?
22: Abba też. Dancing Queen, wiesz,
0: ja
22: o co
0: wiadomo,
22: chodzi?
0: No, hymny.
22: Ale popu. Popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena. Mhm. Kiedy powiem sobie dość.
21: Oczywiście, to też klasyk.
22: No, prawda.
21: Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
22: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Mhm. Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe.
21: Chciałam tego uniknąć. A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka?

0: lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
1: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
0: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
1: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć, mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
0: Wiersze.
1: Jak to się wszystko zaczęło?
0: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
1: Ten przedział.
0: przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
1: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
0: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
1: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
0: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
1: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
0: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
1: O.
0: No.
1: A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
0: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam

0: pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
1: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
0: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
1: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
0: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no... Myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
1: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
0: Dody. Dody zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
1: Krążą legendy, tak.
0: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę... jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
1: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
0: Tak.
1: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
0: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
1: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
0: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
1: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
0: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
1: Czy jednak brzmienie Wena?
0: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
1: No to pasowało.
0: No ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no, dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
1: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
0: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak... Ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
3: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
2: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
3: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
2: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
3: nie
2: się
3: historia,
2: wydarzyło.
3: Tak,
2: powiedz,
3: tak
2: jak
3: było.
2: Twoja historia wyglądała.
3: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst.
2: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
3: Pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
2: Serce zabiło moc.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
3: Tak jest.
2: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
3: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
2: Aha, myślałem,
3: nie,
2: że
3: mamy ustawioną. Nie, nie, nie.
2: Że
3: to
2: tak
3: nie było,
2: specjalnie,
3: to nie
2: że
3: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
2: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
3: Szczerze, po prostu to zrobić.
2: Jakby nie
3: tutaj
2: czekać,
3: nie ma,
2: tu
3: nie, i teraz. Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
2: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego,
3: tak,
2: Sikorskiego.
3: Tak.
2: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
3: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
2: trzeba skonsultować.
3: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
2: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób.
3: Tak.
2: Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
3: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
2: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
4: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
0: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania, to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
4: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
0: Tak.
4: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
0: Okay, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
4: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
0: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamać, jak powiem, że 50.
4: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
0: ale
4: złożyć.
0: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
4: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój, czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
0: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
4: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
0: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
4: tak.
0: Tam pokażę swoje siły. Lolo.
4: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
0: on
4: na temat
0: lubi,
4: tej piosenki.
0: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
4: Oczywiście, że tak.
0: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
4: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
0: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc... nie spodziewałam się, jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam, ale mi miło.
4: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
0: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
4: Po polsku czy zrobisz też coś po angielsku?
0: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
4: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
0: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc... No, po polsku, w skrócie.
4: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
0: Na pewno... tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
4: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
0: No też nie samemu, z partnerem. Jak do
4: no to
0: tego
4: bez wyjesz? Rodziców, to bez rodziców.
0: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
4: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
0: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
4: Tak. Pojawić. Mhm.
0: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
4: Czyli
0: tak,
4: życie nie. prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
0: Tak, tak.
4: Pełna higiena zachowana. Tak. Tak jak należy.
0: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
4: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
0: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny. Być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
4: Pobądźmy.
0: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
4: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
0: Bardzo dziękuję. i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla Was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
5: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
2: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
6: Cześć, cześć.
7: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
8: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
7: wielkie,
8: bo wiem, że słucha.
7: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
8: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Mhm. Ja lubię, ja jestem ogólnie, okay, myślę, leniwy.
7: Człowiek prokrastynacji.
8: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
7: Okay.
8: Że ja chciałbym.
7: Ale to jest presja jakaś.
8: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
7: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
8: Nie,
7: to nie ma czegoś
8: jakby,
7: tego.
8: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, mm-hmm, ale ja też jakby dla mnie muzyka to jest forma terapii, mm-hmm, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Mm-hmm. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
7: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
8: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. Mm-hmm. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady.
7: Okay,
8: wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
7: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
8: Bardzo,
7: że,
8: ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe, żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
7: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
8: No
7: nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
8: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
7: Wow, rzadkie to jest.
8: Ale nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
7: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie młodego?
8: Ja jestem z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja właśnie. Nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
7: Tak.
8: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
7: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
8: tak,
7: i wszystko się...
8: Jak
7: do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
8: Manifestacja.
7: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
8: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
7: Okay.
8: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił
7: tak
8: ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
7: To prawda.
8: A teraz
7: to prawda.
8: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
7: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2.1.1.5, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
8: Skupienie.
7: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
8: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
7: Tak.
8: No to jest absurd.
7: No i byłeś tam, no i byłem. Byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
8: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg tak. ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowiek. Mhm. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set okay. i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
7: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
8: całość
7: będzie.
8: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
7: Nic
8: tak?
7: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji i taki klimat, nieco inne niż ten
8: no,
7: poprzedni.
8: Myślę, że w taką mm-hmm. po prostu, bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne. Jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
7: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
8: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
7: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
8: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
7: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
8: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
7: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
8: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy, rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%, mhm. więc na koniec dnia i tak on spina całość, no niestety.
7: Okej.
8: Okay, Imperator.
7: No. Co? Imperator, Karol Imperator, pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
8: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
6: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
7: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
9: Tak.
7: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
9: Zobaczymy.
7: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
9: Tak. Głównie prywatnie.
7: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
9: Tak. To się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
7: Okej.
9: Okay. Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
7: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
9: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
7: Okej. Okay. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
9: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
7: czyli
9: przez
7: to jest,
9: dziecko.
7: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
9: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
7: Okay.
9: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
7: Okej, okay, no to jest piękna historia.
9: To jest mój Cloud9.
7: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
9: Mroczne.
7: Mroczne?
9: Tak. Były otchłanie jakieś jakichś moich, wiesz, meandrów myśli.
10: Mm-hmm. Okej.
9: Okay. Naprawdę, no, bardzo głęboko, bardzo daleko.
10: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
9: Zdecydowanie, zdecydowanie.
10: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie, no mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale a że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
9: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
10: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
9: Tak.
10: Okej.
9: Tak. Nie, no kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
10: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
9: Tak.
10: Okay.
9: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
10: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
9: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
10: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
9: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Mówisz, mamy ze dwa projekty już.
10: Okej.
9: Okay. Może nawet więcej.
10: Okej, okay, no to jest...
9: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
10: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu... osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
9: Tak.
10: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
9: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
10: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
9: Zostawmy
10: się
9: trochę
10: za
9: język. Tajemnicy jeszcze.
10: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
9: Totalnie nie.
10: Okej.
9: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
10: tak.
9: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach.
10: Mm-hmm.
9: Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
10: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
9: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
10: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
9: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
10: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
9: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
10: Zacząłem
9: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
10: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
9: Miałem nauczyciela, tak.
10: Okej.
9: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłucił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
10: Tak. Więc pokazuje ręce.
9: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
10: tak jest.
9: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
10: Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
9: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
10: Okej, że mu nie pasuje outfit.
9: I zaczyna jęczeć.
10: Okej, no czyli to...
9: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
10: No proste.
9: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
10: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
9: ma swój gust.
10: Ma swój gust, to mi się
9: coś
10: podoba.
9: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
10: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
9: nie
10: czy
9: mam pojęcia.
10: Nie wiesz, czy nie masz
9: nie
10: w ogóle
9: mam,
10: pojęcia, o czym
9: nie
10: mówię
9: mam
10: teraz?
9: Pojęcia,
10: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
9: nie, to tak, wiesz, przypadkiem. dzieckiem to wszystko. Bardziej tak.
10: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
9: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
10: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
9: wiesz
10: do końca
9: co,
10: pewien.
9: FL Studio był tym takim pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
10: Okay.
9: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
10: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
12: Nie. A co się dzieje?
13: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tato, co znaczy negocjować?
16: Szukać porozumienia.
15: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
17: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki, czym jesteście teraz zajęci, w czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie. Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
7: Nie. A co się dzieje?
8: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
9: I po reklamie.
10: Gorzów na czasie. Warta Gorzów może pójść w górę tabeli, musi tylko i aż pokonać przedostatnią drużynę ligowej tabeli. Podopieczni Grzegorza Kopernickiego w sobotę o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Olimpijskiej podejmą Polonię Nysa. Ostatnio ekipy rywalizowały ze sobą w Gorzowie w maju. Górą byli wtedy Bordowo-Granatowi, którzy wygrali 1-0. W sobotę o 18 także męski kosz w hali pierwszego Elo przy Puszkina. Kango Basket Gorzów podejmą MKS Smyk Prudnik. Gorzowianie na razie jeden mecz w tym sezonie drugiej ligi wygrali i dwa przegrali.
11: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
12: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
11: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
13: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
14: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
13: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Sobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: We you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Gabrysia Ejtipary w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
9: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
11: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
12: Nie, a co się dzieje?
13: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15, www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie, tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: So don't call me up.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów.

0: odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
3: Nie. A co się dzieje?
4: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: Jest 11:00, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
8: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
7: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
9: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla Was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
12: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra? Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem. Tak, że nie uwierzysz. To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie. A co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
16: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
20: I po reklamie.

Sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: Puerto Rico.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
2: Nie, a co się dzieje?
3: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie

0: się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. SK Gorzów. Na czasie.
5: Trójkącik, czyli trzech na próbę w Gorzowskim Teatrze. Chodzi oczywiście o spektakl w znanej obsadzie. Gdy wszyscy trzej panowie pojawiają się w jednym miejscu, napięcie sięga zenitu. Kto wyjdzie zwycięsko z namiętnej potyczki? Zabawna, odważna i pełna seksownej energii komedia, która rozpali wyobraźnię, dostarczy niezapomnianych emocji. Sekrety, szalone zwroty akcji i bohaterka, której nie sposób się oprzeć. To będzie wieczór pełen gorących wrażeń. W obsadzie m.in. Sylwia Gliwa, Jakub Kutner. Biletów szukajcie online. Spektakl w sobotę o godzinach 16:00 i 19:00 w Teatrze Osterwy.
6: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
7: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
6: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
8: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.
9: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrelli Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,99.

0: September z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
11: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
13: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
14: Nie. A co się dzieje?
15: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
16: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
19: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
18: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
19: Magnifique!
18: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
19: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
20: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
8: Nie. A co się dzieje?
9: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby, Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie

0: ostatnia reklama.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
0: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
2: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: I po reklamie.
4: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
5: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
4: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
6: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
4: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
7: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Radio SK. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jesz batonika, mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
10: Chyba rurka.
9: A, no faktycznie.
10: No.
11: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
12: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@sparterm.com.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A słyszałaś, co się dzieje w Bobolandzie?
19: Nie. A co się dzieje?
20: Już 9 i 10 października w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja najlepszych targów dziecięcych Boboland Baby. Swoje nowości w salonach Boboland przedstawi ponad 30 najlepszych producentów wózków, fotelików i akcesoriów. W programie super promocje i konsultacje ze specjalistami. Targi Boboland Baby. Szczecin, ulica Hangerowa 15. www.boboland24.pl. W czasie targów wszystko w cenach hurtowych, tylko w Bobolandzie przy ulicy Hangerowej 15.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem, czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio

0: się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a Open Air odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
1: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
0: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: To Mi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem, Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wiedzę, normalnie ja nie wiedzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
16: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: SK.

0: najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę, do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: SK Gorzów. Na czasie.
16: Gorzowska Sowa świętuje trzecią urodzinę. Z tej okazji w niedzielę ciekawe pokazy dla całych rodzin. Wstęp wolny, ale trzeba się wcześniej zgłosić. Rządzić będzie nauka. Inspiratorzy z Centrum Nauki Kopernik pokażą, czym jest światło i co zawdzięczamy barwom. Z kolei ambasador Esero Polska przeniesie uczestników na orbitę, w kosmos. Jak to zrobią? Przekonacie się sami. Do wyboru 2 godziny, 12 lub 14 należy zarezerwować miejsce dla siebie i swojej rodziny, bo liczba miejsc ograniczona. Urodzinowa feta w niedzielę w Sowie w Cezibie przy Warszawskiej, budynek C, drugie piętro. Szczegóły na stronie MCQ.
17: Muzyką się żyje.
18: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym i album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem

Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz, Pawełku, i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego, już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: Anka, Staszek to jakiś taki oziębły ostatnio się wydaje. Zabierz go do Il Pavone, przez żołądek do serca. A może lepiej w większym gronie? To też do Il Pavone. A jak na plotki tylko z dziewczynami? Il Pavone. A dla Staszka męski wypad z kolegami? Il Pavone. A biznesowo z kontrahentami? Il Pavone. Na każdą okazję.
9: Restauracja Il Pavone, Hotel Pawko, ulica Targowa 2. Zapraszam, Piotr Biernacki.
10: Niemiecka firma Sparterm, wiodący producent systemów grzewczych, poszukuje spawaczy i ślusarzy do pracy w zakładzie w Strzelcach Krajeńskich. Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie wraz z pakietem dodatkowych premii. Podania przyjmujemy w firmie w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wodociągowej 1 lub pod adresem kadry@spartherm.com.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: I po reklamie.

0: Seven, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Smartowi, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B, premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
16: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
16: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
15: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit. Później ci opowiem, otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak, tak. Wygląda bosko. Ale to naprawdę nadal moja skóra?
9: Poznaj zabieg światłem szerokopasmowym. Dzięki nim twoja skóra zachwyci cię zdrowym blaskiem.
10: Tak, że nie uwierzysz.
9: To zabieg na poziomie komórkowym, który cofa czas. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
11: I po reklamie.
12: When I lose control.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Tylko w aplikacji.
1: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.
9: Gorzów na czasie.
10: Dużo śmiechu w listopadzie w arenie Gorzów. To będzie szalona noc, noc kabaretowa. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Na scenie 7 wykonawców, 7 premierowych skeczów i mnóstwo okazji, by się pośmiać i dobrze pobawić. A zobaczymy. Kabaret Nowaki, skeczów męczących, Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igora Kwiatkowskiego, Mariusza Kołamagę oraz kabaret K2, który jednocześnie będzie gospodarzem imprezy. To absolutna czołówka rozśmieszaczy, więc 8 listopada będzie się działo.
11: Muzyką się żyje.
12: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i Andrzej Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem flotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: I po reklamie.

Rudimental, Kality, All I Know, 118 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Radio SK. Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Patrzę.

0: i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
4: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
3: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpraca z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nabija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
5: Impreska.
3: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
6: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
3: Dwie minuty po 19.

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w SC. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami SK Live Remix. To nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia SK i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie. Można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spektrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie. Też mam Chapel Roan, to już za chwilę.
1: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
5: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.

0: wracasz. Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
1: Cześć, Czeska.
0: Cześć.
1: Jest 19.29, a ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
0: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
2: Ja SK. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
3: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
0: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: to Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK.
0: I bardzo dobrze!
2: SK.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie SK Gorzów. Na czasie.
4: Lubuski Armagedon nadchodzi. Weź udział w nietypowym rajdzie 24 października w Kłodawie pod Gorzowem. Zagadki i zadania tylko dla wytrwałych. Zgłoszenia załóg online, trzeba wypełnić formularz. Nie będzie klasycznej trasy, a roadbook i GPS. W drogę wyruszą samochody lub kłady. Będzie cały dzień na zdobycie jak największej liczby punktów. W 5 miejscach ukryte będą pieczątki, także na trudno dostępnym terenie. Trzeba je odnaleźć, zdobyć i odbić. Nie ma ustalonej kolejności? Strategia zależy od uczestników. Rajd 24 października w Kłodawie. Rejestracja w biurze od godziny 7, start o 9. A meta o 18.
5: Muzyką się żyje.
6: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie. Trafiły już do sprzedaży. Szczegóły

Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce, artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit itp. itd. Premiera krążka 30 października. Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vans Joy, Riptide Vest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Vestce, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: move like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na półtorej godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: To Talking Body i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odlot ściśle tajny. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: baby.
1: Eska.
2: Eska.
3: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
2: Eska Live Remix.
1: Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę o północy
1: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty.
2: I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Eska Gorzów. Na czasie.
3: Eska.
2: Z eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Eska Gorzów. Na czasie.
4: Eska Music Tour Kołobrzeg zbliża się dużymi krokami.

0: To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
0: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, WNW, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00. To jest imprezka, no to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

To Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Эбен, Изи Визу и All of My Love. I 28 minut po 21, to jest Eskowa Imprezka, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes, to już za chwilę w Esce.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

To lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Matif uczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.